ebere ne su ana su dumedie ena otie nka afu be humini na su a me didi se kirekuem ana pei onyame asumedwe enka etiefu nyina dumedia ya tunidi ebere ne su a na su ena otie nken suru ni fem betwemako ah na ninyina so no ebetim hoda